będę coś, a na gorzku, każdy będę wydał. Robię akcjony, będę w polu, paskę będę miał. Robię akcjony, będę wstyd, ale będę w polu, paskę będę miał. Robię akcjony, będę w polu, paskę będę miał. Robię akcjony, będę w polu, paskę będę miał. Robię akcjony,